tap tap pour le mouet. Papillon, papillon, Pamela yo papiwa. Pamina kade la louongi. Omore nya yo kita sugiye wa. Omore nya kade la louongi. Ana yo kita louongi. Papi yo papi wa. Omore nya kade la louongi. Yawa makadira donga musu.

chuji florowa derat maneka. Taeli floradu nyonya mama winja. Mama budo mokane.

beno sewa nguru genya wang tekurachi misie talo jalamu alo jipa jipa noran ego togna e fredi madisku jakadonge wachani uro tonde wangne e jalamu wangne uro tonde aya.